madekwana abuti votwa hani ai nendo to zvabuti ngabandesa ndikwarubereza walt not nonce not ndikori uno mairisa ngamburichera vari vene pedzi nendo vuwa eha aurana zvimwe ndosvika zvino oitira kuti zvichimbire zvabuti ngamandesa auna zvimwe ndikwarubereza ndinne ndinne ebuka ndichida muchira nini mini guju injini yechitima injini yendege nerevini pedzi ai do auna zvimwe varevini pedzi nendo vuwa chote wisdom nini mini vadhau vadhauwe zvikochimbirani vadhau nini zvikochimbira ngazvituku rikuya hone aunana zvimwe zvidhoruga chimwe na chimwe kana chipinga chacho ti auna zvimwe ndendende.